I witam wszystkich Państwa gorąco i serdecznie na kolejnym wydaniu Radia Polonia Wiedeń. Dzisiaj każdy wtorek od 7 do 9 na częstotliwości 94.0 przy współpracy z Radiem Orange. Radio Polonia, Polonia Wiedeń.

stawisz pod wzór. Umiera król i rodzi się król. Kochajmy to, to wszystko co nasze. Zostawmy to, co ginie jak zasięg. To czego brak, niech będzie jak sekret. Czytać to z oczu twych codziennie.